lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc dnia na dzień,

0: Minęła godzina 5.
1: Radio 7.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for?
1: Radio 7.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach, w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami. Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
3: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
2: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
4: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
5: Padły, dawno powinny spać. Jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
6: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
2: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych.

0: z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45, plan jest jeden.
1: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
2: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
3: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną Grzegorz Mrowiński, burmistrz Działdowa. Dzień dobry, panie burmistrzu.
4: Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
3: Do tej pory spotykaliśmy się i każdą naszą rozmowę rozpoczynaliśmy od raportu z budowy. Dziś już raportu z budowy, proszę Państwa, nie będzie. Dziś będziemy rozmawiali o otwarciu basenu w Działdowie, panie burmistrzu. Państwo tego nie widzą, ale oczy się burmistrzowi świecą.
4: Świeca się, zrobiło się jaśniej troszeczkę w tym pomieszczeniu, ale zacznijmy od tego, tak, wracam prosto od notariusza. Dokonaliśmy aktem notarialnym aportu basenu do spółki miejskiej i chcę Państwu powiedzieć, że praktycznie jesteśmy gotowi na otwarcie tego obiektu. Spływają do nas ostatnie badania wody, które prowadzi działdowski sanepid i w przyszłym tygodniu kąpiemy się.
3: Dokładnie kiedy?
4: 9 października w piątek zapraszam mieszkańców. Dla pierwszych klientów będziemy mieli niespodzianki w formie fajnych gadżetów, ale myślę, że samą niespodzianką i będzie basen, obiekt, to co jest w środku, bo chcę powiedzieć, że to bardziej przypomina hotel pięciogwiazdkowy niż miejską pływalnię.
3: No to właśnie, proszę opowiedzieć o tej pływalni, co tam jest, jakie baseny, jaka długość, czy sauny, co tam udało się zrobić.
4: No myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby opowiadać o tym, ale tak, 3 baseny są, basen typowo pływacki, basen rekreacyjny z różnymi atrakcjami, których ja nawet nie potrafię nazwać, no i jest też basen dla najmłodszych uczestników, gdzie się dzieciaczki, niemowlaki będą oswajały z wodą wspólnie z rodzicami. Jest oczywiście jacuzzi, jedno w strefie basenowej, drugie w strefie spa, jest zjeżdżalnia. No i ta cała strefa wypoczynku, relaksu, to jest grota sauna, to są 3 sauny, fińska parowa sauna, ta najpopularniejsza, i sauna oczywiście też nad podczerwień, jest prysznic wrażeń, nie wiem jakie to są wrażenia, to w każdym musi sam zobaczyć. Jest drugie jacuzzi i także jest basen schładzający. Po wyjściu z sauny będzie można wykąpać się w temperaturze, nie wiem, 21 stopni.
3: Okej, a proszę powiedzieć jeszcze o kosztach. Wróćmy do kosztów, bo to nie była tania inwestycja.
4: To nie była tania inwestycja, ale jak część z Państwa pewnie już zauważyła, my byliśmy mocno przygotowani do realizacji. Przypomnę, że 25 milionów to są środki zewnętrzne, które pochodziły z Ministerstwa Sportu, z Polskiego Ładu, a także środki uzyskane od powiatu działdowskiego, i to nie mała kwota, bo aż 5 milionów złotych. I od samego początku nasza koncepcja zakładała przekazanie aportem tego obiektu do spółki, dzięki czemu odzyskaliśmy, i tu już znam tą konkretną kwotę wynikającą z aktu notarialnego, 11 milionów 890 tysięcy złotych. I tak naprawdę ten basen jest tańszy w budowie niż ten basen, który miał być budowany w 2014 roku. Netto koszt budowy to jest 51 milionów 700 tysięcy złotych. Jest to kwota niewyobrażalna i tak naprawdę nigdy byśmy nie byli w stanie tego pobudować, gdyby nie starania samorządu o środki zewnętrzne. Jestem dumny z tego, bo pomimo tego, że konkurs wygrała firma zewnętrzna, to mieliśmy bardzo wielu wykonawców z Działdowa i z okolicy, których również chcemy zaprosić na uroczystość przekazania tego obiektu, bo 9 obiekt otwieramy dla mieszkańców, natomiast 5 będzie druga uroczystość, uroczystość przekazania
3: czyli
4: i odbioru.
3: Pierwsza w sumie.
4: W sumie pierwsza, tak, tak. No wynika to z tego, że tak naprawdę mieszkańcy naszego miasta są tak spragnieni kąpieli, że 9 w piątek nie chcemy im zabierać

0: zbierać godzin na uroczystości, na podniosłe uroczystości, które tak naprawdę wykluczają ten obiekt z użytkowania. 9 wchodzimy.
1: O której godzinie można przyjść? Od 9?
0: Myślę, że to troszeczkę później, ponieważ 9 też będzie pokaz pływania synchronicznego. Specjalna grupa przyjeżdża z Warszawy. Grupa, która jeździ, bierze udział w zawodach w Europie i na świecie. I myślę, że to będzie dodatkowa atrakcja i dopiero po tym pływaniu synchronicznym mieszkańcy będą mogli...
1: Czyli o której?
0: Zakładam, że będzie to około południa. Około południa to kwestia jeszcze dogrania. Jesteśmy na telefonach cały czas z Warszawą.
1: To na pewno niezwłocznie przekażemy to mieszkańcom i przekażemy naszym słuchaczom. Ale jeszcze proszę powiedzieć, bo basen otwarcie to jest duże wyzwanie logistyczne dla miasta i też pewnie obciążające budżet. Ten basen musi funkcjonować, tam się musi dziać, żeby to na siebie chociaż w części zarabiało. Jak to będzie z kosztami utrzymania? Jakie są pomysły w ogóle?
0: Proszę Państwa, od razu chcę powiedzieć, że nie ma basenów, które się utrzymują w 100%, gdzie bilansują się koszty. Tak nie jest i pewnie tak u nas nie będzie. Być może będzie taki okres, gdzie będzie wow, duże zainteresowanie i te przychody będą wyższe. Natomiast my obserwowaliśmy bardzo wiele takich pływalni i jeździliśmy, rozmawialiśmy i te błędy, które tam są popełniane, chcemy ich uniknąć. Także na pewno będzie tak, że ten basen nie tylko będzie w jego ofercie wejście na basen, ale będzie całe mnóstwo różnych atrakcji prowadzonych przez właśnie obiekt, czyli szkoły pływania, szkoły dla poszczególnych grup wiekowych, od najmłodszych do najstarszych, nawet do seniorów. To będzie tak, że nawet będzie można sobie, nie wiem, wynajmować tory, prawda? Ale wszystko jest skalkulowane w ten sposób, żeby te pieniądze zostawały w spółce, a nie, nie chcę tutaj mówić, jak jest na innych basenach, ale czasami jest tak, że po prostu szkółki w sposób niekontrolowany w najlepszych momentach obłożenia basenu wykluczają mieszkańców. Do tego nie możemy dopuścić, bo ktoś chce po pracy przyjść, to musi mieć taką możliwość.
1: Czyli rozumiem, kluby pływackie, jakieś zajęcia sportowe, tak?
0: Wszystko ruszamy, to? Na początku ruszamy. Mamy klub MKS Działdowo pozyskał z Ministerstwa Sportu dotacje na zajęcia nauki pływania dla grup wiekowych, to są konkretnie uczniowie klasy trzeciej i my te zajęcia musimy do końca roku zrealizować, także my otwieramy, a już od następnego tygodnia
1: z kopyta
0: ruszamy i naprawdę będzie się działo. Oczywiście w takich obiektach najważniejsze jest, żeby kanalizować tych odbiorców. I my chcemy, żeby do południa ten basen nie stał pusty, tylko żeby on żył, żeby młodzież szkolna, seniorzy, ci, którzy nie są w tych godzinach związani pracą zawodową, żeby oni w tych momentach korzystali. A
1: wiadomo, jakie będzie koszt, jakie będą wejściówki, pewnie będą zróżnicowane, ale bilet
0: będą zróżnicowane, będą różnego rodzaju ulgi. Z tego, co pamiętam, to bilet podstawowy będzie kosztował bodajże 23,50 zł.
1: Na godzinę.
0: Dokładny cennik zostanie opublikowany, żeby przywiązać, ponieważ jest to cena wyższa niż w okolicznych basenach, ale też jest to zupełnie inny produkt, który dajemy. I żeby przekonać odbiorców, na pierwszy miesiąc dajemy 10% zniżki dla wszystkich, po to, żeby przyjść, zobaczyć i powiedzieć, warto te pieniądze wyłożyć.
1: I właśnie tak przyzwyczaić. Panie burmistrzu, to jeszcze na koniec szybciutko, te 12 milionów, które udało się odzyskać z tej inwestycji, na co zostanie przeznaczone? Czy już pan ma wymyślone, czy już są może zagospodarowane te pieniądze?
0: Myślę, że w większości tak, ponieważ my już od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że taką kwotę plus minus odzyskamy i głównie one są zabezpieczone na wkłady własne do projektów, w ramach których pozyskujemy środki unijne. Między innymi część z tej kwoty to jest wkład własny do budowy centrum przesiadkowego, którego budowa praktycznie w październiku, najpóźniej w listopadzie ruszy. Mamy wiele pomysłów na następne lata i wychodzimy z założenia, że jeżeli dostajemy złotówkę, to musimy zrobić wszystko, żeby pomnożyć ją razy 3 albo 4.
1: Centrum przesiadkowe, to jaki to koszt?
0: Około 12 milionów.
1: Czyli ile, połowę uda się sfinansować, czy mniej, czy więcej?
0: Ja nie pamiętam, jaki tam był wskaźnik wkładu własnego, ale myślę, że dużo mniej. Tam było dofinansowanie na bardzo dużym poziomie, ponieważ są to środki z funduszy europejskich.
1: No dobrze, to będziemy się przyglądać kolejnym inwestycjom.
0: Tyle lat rozmawialiśmy.
1: Tak po ludzku zmęczyła pana ta inwestycja?
0: Ja powiem tak, ono dalej męczy, bo pomimo tego, że widać już ten cukierek, to chcę państwu powiedzieć, że no my nie śpimy po nocach, ponieważ tam jest tyle armatury, tyle sprzętu, tyle oprogramowania, że zawsze może coś nie zadziałać.
1: Ale do tej pory wszystko działało. Wszystko
0: nie chciałbym, żeby to była woda na młyn. Ja bardzo proszę o wyrozumiałość mieszkańców. Jeżeli ktoś przyjdzie, a będzie ciasno, a będzie nie ten kolor płytek, elewacji, to oczywiście przyjmujemy wszelką krytykę, ale cieszmy się tym, że w końcu po tych 10-leciach mamy swoją pływalnię.
1: No ja mam nadzieję, że mieszkańcy nie będą przychodzili z krytyką, tylko z pomysłami, jak rozwijać to miejsce, jak udoskonalać. I mam nadzieję, że tak już od którego, panie burmistrzu, jeszcze raz przypomnimy mieszkańcom.
0: Piątek, 9 października i cały weekend, drodzy państwo,
1: i tak już do końca świata, je jeden dzień dłużej.
0: Tak jest.
1: Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na basenie.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień października. W 1944 roku, po klęsce Powstania Warszawskiego, Aleksander Giejsztor trafił do niewoli, z której powrócił do Warszawy po 7 miesiącach. Był jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: Refleksja nad samym sobą była zawsze hasłem stawianym przez filozofów życia.
2: W 1954 roku do miasta Ciechanów zostały wcielone okoliczne wsie Tatary, Kargoszynek i Śmiecin Nowy. W 1987 roku odbyła się premiera komedii wojennej Misja Specjalna. Rolę Szulca, aktora współpracującego z Niemcami, zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Angaż, proszę bardzo! Recenzyjka, proszę bardzo!
2: W 1990 roku ksiądz Jan Dzieniszewski został skierowany przez ówczesnego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego do budowy kościoła w nowo powstałej parafii świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
5: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2007 roku odbyła się premiera filmu Wszystko będzie dobrze z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Film powstawał m.in. w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim. Za charakteryzację odpowiadał urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
6: Co ty robisz?
7: Nigdzie nie jedziemy, pan jest kompletnie pijany.
6: Dawaj kruszyki.
7: Nie, upił pan się jak świnia.
6: No co on jest?
2: W 2010 roku profesor Brunon Hołyst został odznaczony za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości i rozwoju polskiej nauki, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Specjalista w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Giejsztora w Pułtusku.
8: Powinna być rozwinięta sieć poradni psychologicznych, żeby w każdej sytuacji trudnej dziecko mogło zwrócić się po poradę.
2: W 2019 roku urodzony w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Radosław Waleszczak został powołany w skład Programowej Rady Patronackiej Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9: Czarniecki, prowadząc działania w rejonie Przasnysza, Chorzel, Ciechanowa, miał za zadanie przede wszystkim rozpoznania siły bojowej wojsk szwedzkich.
2: W 2019 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk został wypożyczony na rok do belgijskiego klubu Royal Charleroi.
10: Poproszę kolejne pytanie.
2: Urodzili się w 1906 roku Stanisław Weber, podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, brał udział w walkach pod Mławą. W 1964 roku w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Andrzej Brocki, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, inspektor do spraw koordynacji pracy szkół i placówek oświatowych w referacie do spraw finansów oświaty i sportu w Urzędzie Miasta w Przasnyszu. Zmarli w 1927 roku Sam Warner, urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, współzałożyciel i dyrektor zarządzający wytwórnią filmową Warner Bros. W 2014 roku Anna Przybylska, aktorka, fotomodelka. Największą popularność przyniosła jej rola policjantki Marylki w serialu Złotopolscy, którego akcja toczy się m.in. w powiecie płońskim i nowodworskim.
11: Wujek Emil zaprosił mnie do Gostolina na wieś, a wieczorem idziemy do państwa Złotopolskiej na kolację.
12: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stepana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
2: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódź. Godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy.
4: Aby mieć

0: rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
2: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył. Ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
0: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Kolejny raz niespodziankę sprawiła Grecja, remisujące 0-0 z Niemcami. W grupie ma tyle samo punktów co Holandia, która pokonała Serbię 2-1. A dziś się sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w Pekinie. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Hachanowa 7-6, 6-2.
5: Bardzo się cieszę z świetnego zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
4: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9:00. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie ostatniego, dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11. miejsce w rajdzie, ale 3. w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajetanowicz.
6: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający rajd Sardynii w fantastycznej atmosferze. Było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże 3. miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
4: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. Trzecie miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
0: Poniedziałkowy poranek jeszcze mglisty w wielu regionach, ale w ciągu dnia pojawi się słońce, pojawią się też chmury, choć padać nie powinno, za to mocno powieje na Pomorzu, a termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 na południu.

Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Zbliża się w 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga Obręb-Jonne po rozbudowie. Inwestycja za prawie 1 400 000 zł. Społeczni liderzy spotkali się w Morawach. Wolontariat łączy lokalne środowiska. Własna publiczność nie wystarczyła. Gorzka porażka Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej Obręb-Jonne w gminie Lutocin. Odbył się już oficjalny odbiór inwestycji. Prace objęły 910 metrów drogi. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Po obu stronach wykonano metrowe pobocza, przebudowano także zjazdy i przepusty. Pojawiło się nowe oznakowanie. Dzięki inwestycji będzie znacznie bezpieczniej, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
3: Bezpieczeństwo, jazdy, komfort zdecydowanie się poprawi. Tak by ruch, szczególnie pojazdów ciężarowych, odbywał się już bezproblemowo, bez kruszenia i łamania krawędzi dróg.
2: Inwestycja nie była skomplikowana, dodaje starosta.
3: To jest oczywiście inwestycja szlakowa, jak to nazywamy, a więc dosyć prosta w realizacji, obejmująca poszerzenie jezdni, oczywiście nowe rowy przydrożne, przepusty i oczywiście nawierzchnia asfaltowa.
2: Inwestycja kosztowała prawie 1 400 000 zł. 395 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a około 500 000 zł pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. 238 uczniów weźmie udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży już się rozpoczęły. Uczestnicy uczą się, jak zachować się podczas katastrof naturalnych, awarii infrastruktury czy długotrwałych przerw w dostawach prądu i innych mediów. Poznają również zasady alarmowania i prawidłowego wzywania pomocy. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, uważa burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: 4 spotkania warsztatowe po to, żeby edukacja o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, była powszechna i pozwoliła na to, żeby ci najmłodsi, nasi mieszkańcy mieli jak największą wiedzę, bo to za chwilę od nich będzie zależało dużo, jak ta nasza okolica będzie wyglądać.
2: Zaplanowano 4 spotkania. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się edukacją dla bezpieczeństwa, ratownictwem i przygotowaniem do sytuacji kryzysowych. Oprócz teorii uczniowie biorą udział w ćwiczeniach praktycznych. Warsztaty finansowane są z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ludzie, którzy na co dzień działają na rzecz swoich miejscowości, spotkali się w Morawach. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza zgromadziła przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji i lokalnych grup. Takich osób jest wokół nas bardzo dużo, mówi posłanka Maria Koźlakiewicz.
5: Myślę, że jest ich sporo. Niektórzy chcą działać, tak nazwijmy, po cichu, ale jest dużo stowarzyszeń, które angażują inne osoby. Są różne grupy, gdzie mają wolontariuszy, więc naprawdę jest dużo tych osób, tylko nie każdy szuka poklasku, ale w tym miejscu chciałabym każdemu podziękować, który wspiera każdą najmniejszą inicjatywę, bo to pokazuje, jak jesteśmy solidarni i jak razem możemy wiele zdziałać.
2: Podczas gali rozmawiano m.in. o współpracy przy organizowaniu lokalnych inicjatyw oraz o roli liderów w małych społecznościach. Wolontariusze są samorządom i mieszkańcom bardzo potrzebni, mówi wójt gminy Stubski Jacek Świderski.
6: Są to liderzy praktycznie całej gminy. Osoby bardzo potrzebne, bo co roku praktycznie organizujemy pomoc dla kogoś i bez nich byśmy tutaj sobie nie poradzili. To są ludzie, którzy za przysłowiowe dziękuję i uśmiech na twarzy potrafią zrobić wiele dobrych rzeczy.
2: Osobny panel poświęcono ochotniczym strażom pożarnym i temu, jak działalność w OSP kształtuje społecznych liderów. To ludzie niezwykli i bardzo potrzebni, podkreśla Adrian Gralewski z Akademii Pożarniczej.
7: Budowa lokalnych liderów, budowa wolontariatów, spotkanie to tak naprawdę 220 osób, którzy są tymi lokalnymi liderami. Za nimi stoi pewnie tysiące osób, którzy świadczą tą pomoc wolontarystyczną. Próba znalezienia siebie w tych organizacjach wolontarystycznych oraz próba dania kawałka siebie tym organizacjom to jest naprawdę ogromna wartość, która buduje nasze społeczeństwo.
2: Po części dyskusyjnej odbył się bal wolontariatu. Gala Społeczni Liderzy Mazowsza odbyła się w piątek w hali sportowej w Morawach. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Teraz sport. Mławianka Mława przegrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-4 w 11 kolejce trzeciej ligi. Duma Zawksza nie była faworytem starcia przed jego rozpoczęciem, choć dobra dyspozycja w ostatnich meczach rozpaliła nadzieję w sercach kibiców. Początek zapowiadał wyrównaną walkę. W 30 minucie sędzia dopatrzył się przewinienia w polu karnym gospodarzy i podyktował jedenastkę, którą pewnie wykorzystał Świt. Mławianka dała radę wyrównać przed zakończeniem pierwszej części spotkania za sprawą świetnego strzału głową Tomasza Rojkowskiego. W drugiej połowie to goście przejęli inicjatywę, kontrolując przebieg meczu. Chwilę po wznowieniu gry świetnym strzałem z dystansu popisał się Jakub Tyska, znów wyprowadzając świt na prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Gościom udało się trafić jeszcze dwukrotnie, zanim bramkę honorową dla Mławianki strzelił Marcel Bykowski, ustalając wynik na 2-4. Mławianka zostaje w dolnej części tabeli. W sobotę czekają wyjazd do Elbląga na mecz z Olimpią.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: co idzie. Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Dorota Wardecka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: Nie jest zupełnie ugaszony. Trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
2: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
5: Jak ostatnio tankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
6: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
4: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
7: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
4: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
2: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. O możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Z lekką ulgą do meczu przystąpi selekcjoner Jan Urban.
2: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. No na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile.
1: Polacy spodziewają się dziś trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
3: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: Mecz Polski z Bośnią o 20:45. Żużlowcy z Torunia obronili tytuł mistrzów Polski w rewanżowym meczu finałowym. Press znów wygrał ze Spartą, tym razem we Wrocławiu 46-44. Najwięcej punktów dla ekipy z Torunia, 11, wywalczył mistrz świata Robert Lambert. Brąz w sobotę zapewnił sobie Motor Lublin, pokonując Unię Leszno. Z kolei Stal Gorzów zapewniła sobie utrzymanie w Ekstralidze, wygrywając przed własną publicznością z PSŻ-tem Poznań 49-41. Belg Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w słoweńskim Senkur o milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Jury ponad 2 minuty oglądało finiszowy sprint, by rozstrzygnąć, kto był pierwszy. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Christian Scaroni, który stracił do czołowej dwójki 59 sekund. Ruszyła koszykarska ekstraklasa. Mistrzowie Polski rozpoczęli sezon od zwycięstwa, ale po trudnym meczu w Słupsku Legia Warszawa wygrała z Czarnymi 79-76. Drugi zespół ze stolicy przesadnie się na inaugurację nie zmęczył. Dziki wygrały w Sopocie z Treflem 102-63.
4: Poniedziałkowy poranek może być jeszcze w wielu regionach mglisty, ale w ciągu dnia pokaże się słońce, choć będą również chmury, ale padać nie powinno. Natomiast silniejszych podmuchów wiatru spodziewamy się na Pomorzu. Na północy też najchłodniej, do 15 stopni w centrum, do 19 na południu, do 21.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Węzeł przesiadkowy w Działdowie, wykonawca już wybrany. 22 radnych, znamy skład Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego. 60 uczniów i 20 godzin nauka pływania w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Działdowo przygotowuje się do budowy nowego węzła przesiadkowego. Wykonawca inwestycji został już wyłoniony, a wkrótce ma zostać podpisana umowa. Centrum powstanie w miejscu dawnego dworca PKS przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie dwupoziomowy parking. Obecna liczba miejsc przy dworcu kolejowym jest niewystarczająca, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: Każdy, kto chociaż raz w godzinach takich szczytowych, kiedy pociągi, studenci wracają albo odjeżdżają, pojawił się w okolicach dworca działdowskiego, miał poważny problem z zaparkowaniem i to był dla nas sygnał, że musimy pomyśleć, bo ten parking, który powstał około 8 lat temu, tak naprawdę jest niewystarczający. Cały remont ulicy pokazał nam, że problem nie został rozwiązany.
2: W jednym miejscu mają połączyć się różne środki transportu. Kolej, komunikacja miejska, samochody, taksówki i rowery. Powstaną parkingi, miejsca dla rowerów, system informacji pasażerskiej oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu miasto kupi też autobus elektryczny. Nowy węzeł ma nie tylko ułatwić podróżowanie, ale również stworzyć możliwości dalszego rozwoju miasta, dodaje burmistrz.
3: Ja wracając z Ministerstwa Sprawiedliwości pociągiem, byłem świadkiem tego, ile osób wysiadało z tego pociągu i takie centrum dzisiaj jest tak mocno potrzebne gospodarczo dla naszego miasta, bo dzisiaj bardzo wiele osób pracuje w systemie hybrydowym, dojeżdżając 2 dni do Warszawy, 3 dni pracując w domu zdalnie. I to jest szansa dla naszego miasta.
2: Cały projekt ma kosztować 13 milionów złotych. Działdowo otrzymało prawie 9 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. 22 osoby zdobyły mandaty w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego. Młodzi radni zostali wybrani w 7 okręgach. Najwięcej, 5 mandatów, przypadło na okręg obejmujący zespół szkół nr 1 w Sierpcu. Po 4 przedstawicieli będą miały liceum ogólnokształcące oraz zespół szkół nr 2 w Sierpcu. 3 mandaty przypadły uczniom szkoły rolniczej w Studzieńcu. Po 2 młodzieżowych radnych wybrano w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sierpcu, zespole szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym oraz kolegium Leoni. W Sierpcu. Przed nową Młodzieżową Radą Powiatu Sierpeckiego kolejna kadencja. Jej członkowie mają reprezentować młodych mieszkańców powiatu i włączać się w przygotowywanie inicjatyw skierowanych do młodzieży. 60 uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych z gminy Żuromin bierze udział w zajęciach nauki pływania. Gmina realizuje program ABC Ruchu Pływam Ćwiczę. Każde dziecko weźmie udział w 20 godzinach zajęć. Uczniowie uczą się podstaw pływania, rozwijają sprawność fizyczną i poznają zasady bezpiecznego zachowania w wodzie. Na realizację programu Żuromin otrzymał 18 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina dokłada 4 tysiące złotych z własnego budżetu. 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych wystartowało w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Bieżuniu. Najlepszy wynik uzyskali druhowie ze Stanisławowa. 2 miejsce zajęła jednostka z Karniszyna, a na 3 pozycji zawody zakończyli strażacy ze Sławęcina. W rywalizacji uczestniczyły również drużyny z Bieżunia i Sadłowa. Zawody sprawdzały szybkość, sprawność i precyzję druhów, ale również współpracę całych zespołów. To umiejętności potrzebne później podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W zawodach wzięło udział 5 jednostek z terenu gminy Bieżuń. Rywalizację oceniała komisja sędziowska pod przewodnictwem strażaka z Państwowej Straży Pożarnej, młodszego kapitana Sławomira Rakoczego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
5: Radio 7. 7, 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487. Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów. Dorota Wardycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
3: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
4: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
5: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
3: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
2: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry, narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już
2: ta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest

0: Nowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii. Od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Djokovic zmierzy się z Danilem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych zgrupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować się z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
3: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie. Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
2: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry. Skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko może z kolei ucierpieć przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
3: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
2: Mecze w Zenicy o 20:45, a wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła dwie asysty.
0: W mglistym poranku w wielu regionach powinno wyłaniać się słońce, choć będą też chmury, ale padać dziś nie powinno. Silniejszy wiatr natomiast na Pomorzu, a na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, 19 w centrum, do 21 na południu.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama. Tu Radio 7.
6: Brawo!

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień października. W 1944 roku, po klęsce Powstania Warszawskiego, Aleksander Gejsztor trafił do niewoli, z której powrócił do Warszawy po 7 miesiącach. Był jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: Refleksja nad samym sobą była zawsze hasłem stawianym przez filozofów życia.
2: W 1954 roku do miasta Ciechanów zostały wcielone okoliczne wsie Tatary, Kargoszynek i Śmiecin Nowy. W 1987 roku odbyła się premiera komedii wojennej Misja Specjalna. Rolę Szulca, aktora współpracującego z Niemcami, zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Angaż, proszę bardzo! Recenzyjka, proszę bardzo!
2: W 1990 roku ksiądz Jan Dzieniszewski został skierowany przez ówczesnego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego do budowy kościoła w nowo powstałej parafii świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
5: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2007 roku odbyła się premiera filmu Wszystko będzie dobrze z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Film powstawał m.in. w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim. Za charakteryzację odpowiadał urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
6: Co ty robisz?
7: Nigdzie nie jedziemy, pan jest kompletnie pijany.
6: Dawaj koszyki.
7: Nie, upił pan się jak świnia.
6: No co jestem?
2: W 2010 roku profesor Brunon Hołyst został odznaczony za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości i rozwoju polskiej nauki, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Specjalista w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
8: Powinna być rozwinięta sieć poradni psychologicznych, żeby w każdej sytuacji trudnej dziecko mogło zwrócić się po poradę.
2: W 2019 roku urodzony w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Radosław Waleszczak został powołany w skład Programowej Rady Patronackiej Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9: Czarniecki, prowadząc działania w rejonie Przasnysza, Chorzel, Ciechanowa, miał za zadanie przede wszystkim rozpoznania siły bojowej wojsk szwedzkich.
2: W 2019 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk został wypożyczony na rok do belgijskiego klubu Royal Charleroi.
10: Poproszę kolejne pytanie.
2: Urodzili się. W 1906 roku Stanisław Weber, podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, brał udział w walkach pod Mławą. W 1964 roku w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Andrzej Brocki, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, inspektor do spraw koordynacji pracy szkół i placówek oświatowych w referacie do spraw finansów oświaty i sportu w Urzędzie Miasta w Przasnyszu. Zmarli w 1927 roku Sam Warner, urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, współzałożyciel i dyrektor zarządzający wytwórnią filmową Warner Bros. W 2014 roku Anna Przybylska, aktorka, fotomodelka. Największą popularność przyniosła jej rola policjantki Marylki w serialu Złotopolscy, którego akcja toczy się m.in. w powiecie płońskim i nowodworskim.
11: Wujek Emil zaprosił mnie do Gostolina na wieś, a wieczorem idziemy do państwa Złotopolskiej na kolację.
12: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152. Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Wojsko neutralizuje niewybuchy na plaży koło Świnoujścia. Rusza tydzień noblowski, dziś Nobel z medycyny. Dorota Wartycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
3: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
2: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił wczoraj w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmuje finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Stany Zjednoczone proponują zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
4: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
2: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca miesiąca. Sąd okręgowy w Krakowie rozpatrzy pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta o tym, że w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały to nieprawda. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z medycyny. A w tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia Nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolzmann, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
5: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
2: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacono zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.

0: Ślub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną Szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafię opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinie dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie.
3: Dorota Werdecka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
4: To jest cyrk!
5: Kto doprowadził do tego, co jest?
2: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
6: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas powiedzmy kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
2: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebująca sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o 2 piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
2: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
8: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
2: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
8: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ruchała, jestem z koła gospodyń w Olszewie. Pewnie zastanawiacie się, co chcielibyście zrobić dziś na obiad, więc mogę podsunąć taki pomysł jak krem z dyni. Jest bardzo rozgrzewający i sycący. Potrzebna będzie nam dynia pokrojona w kostkę, taką grubszą, do tego marchew, do tego ziemniaki, też pokrojone w kostkę. To trzeba położyć na blachę, lekko skropić olejem i tak około 20 minut zapiec. Przygotować w międzyczasie bulion warzywny, tam dorzucić właśnie te upieczone warzywa i jeszcze wcześniej przeszkloną cebulę z czosnkiem. I razem to gotować do tak dość miękkiej konsystencji i na koniec zblendować. Doprawić to przyprawami solą, pieprzem, papryką słodką i curry. Zaprawić śmietaną odpowiednią ilością, zagotować, no i można podać z grzankami. Jest bardzo sycąca, no i jak nawet ktoś nie lubi dyni, to naprawdę polecam ten krem, bo jest bardzo pyszny. Przepis ten zasięgnęłam z internetu, bardzo zainteresował mnie właśnie taki nagłówek, gdzie było właśnie krem z dyni, taka zupa jesienna, rozgrzewająca, no i skusiłam się, żeby spróbować i jestem zadowolona, bo miałyśmy też na jarmarku w sierpcu, gdzie nam bardzo dobrze schodziła ta zupa. Klienci byli zadowoleni, chwalili, także polecam wszystkim. Na tą porę roku bynajmniej. I życzę smacznego.
4: Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Akcja nurków minerów w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy. Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
3: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyznę w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
2: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
4: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
2: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści, podejmując decyzje dotyczące obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
3: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
2: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
4: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
2: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Michał Nowakowski, historyk mławski. W 1920 roku rozstrzygały się losy wojny polsko-bolszewickiej. Tym samym losy obrony niepodległości Polski, ale i Europy. Punktem kulminacyjnym tej wojny była Bitwa Warszawska, a następnie Bitwa Niemeńska. Jednak to szereg starć, bitew i potyczek było wpisane w panoramę tego konfliktu zbrojnego. W tym działania militarne na północnym Mazowszu, na Zawkrzu, ziemi mławskiej i w samej Mławie. Kiedy nawała bolszewicka zbliżała się do naszego miasta, już 13 lipca 1920 roku powstał w Mławie Obywatelski Komitet Obrony Państwa, który zajmował się werbunkiem do Wojska Polskiego oraz zbieraniem funduszy na pomoc wojsku. 17 lipca starosta mławski wprowadził stan wojenny, a obronę Mławy powierzono Grupie Operacyjnej Działdowo, dowodzonej przez pułkownika Kazimierza Habicha. Trzeba podkreślić, że Mława była wówczas węzłem komunikacyjnym mającym duże znaczenie. Tutaj bolszewicy spodziewali się silnego oporu. Natomiast kluczowym zadaniem polskiego zgrupowania było niedopuszczenie do przerwania linii kolejowej Warszawa-Gdańsk i odcięcia Pomorza od centrum. Po zdobyciu Ostrołęki przez Armię Czerwoną front przesuwał się błyskawicznie na zachód. Już 8 sierpnia wieczorem wojska bolszewickie poprowadziły skoncentrowane bezpośrednie uderzenie na przedpola Mławy od wschodu z kierunku Szydłowa. Początkowo losy tego starcia przechylały się to z jednej na drugą stronę. 9 sierpnia pod Mławą zameldował się 3. Korpus Kawalerii, dowodzony przez Gajchana, który po całodziennych walkach przed Zmierzchem zajął miasto. Następnego dnia Polacy przeszli do kontrataku. Wypchnęli Rosjan w kierunku Gruduska. Jednak przewaga nieprzyjaciela była znaczna i w efekcie Mława została zajęta 10 sierpnia do godziny 14. Po kilkugodzinnych walkach tego dnia wojsko polskie wycofało się na północny zachód w kierunku Działdowa. Polskie straty to 150 zabitych i rannych żołnierzy i około 200 żołnierzy wziętych do niewoli. 10-dniowa okupacja naszego miasta trwała do 21 sierpnia 1920 roku. W tym czasie Sowieci próbowali wprowadzić w mieście rządy rad robotniczych na wzór komunistycznej Rosji. Utworzono Rewkom, który miał m.in. propagować wśród ludności Mławy ustrój sowiecki. Bolszewicy organizowali różne spotkania, mitingi, na które przychodzili młodzi Żydzi oraz sympatycy komunistów i członkowie milicji ludowej. Stosunek ludności Mławy do okupanta był nieżyczliwy, obojętny, a w efekcie wrogi. Mieszkańcy, mimo nachalnej propagandy, nie dali się wciągnąć do współpracy z najeźdźcą. Mława, podobnie jak większość polskich miast, w tym czasie była w dramatycznej sytuacji. Polskie położenie zmieniło się dopiero po kontruderzeniu wojsk polskich pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego znad rzeki Wieprz, które wywróciło całkowicie dotychczasową, dominującą pozycję czerwonoarmistów na Mazowszu. Wojska bolszewickie zostały okrążone i zaczęły uciekać w panice na wschód. Mławę wyzwoliła 18. Dywizja Piechoty, dowodzona przez Franciszka Krajowskiego, urodzonego w czeskim Waleszynie w 1861 roku, generała dywizji Wojska Polskiego, wcześniej generała majora Cesarskiej i Królewskiej Armii. W skład dywizji wchodził m.in. 144. Pułk Strzelców Kresowych, któremu to właściwie przyszło po walkach wręcz około godziny 13 wkroczyć do miasta, wspomnianego już 21 sierpnia 1920 roku. Dowódcą pułku był major Marian Ocetkiewicz, urodzony w Chrzanowie w 1895 roku. Młody oficer, uczestnik I wojny światowej i żołnierz Legionów. Dowódca i żołnierze zostali obrzuceni kwiatami przez szczęśliwych i wdzięcznych mieszkańców Mławy.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Reklama.
4: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
5: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
6: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
2: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
4: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informacje. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
2: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica. Incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły 2 osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę, po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.

0: Reklama.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jesień pod znakiem remontów, mława w budowie. Dzieci zaprojektują zielone działdowo, konkurs dla najmłodszych. Lider na deskach, Jurand z pierwszym zwycięstwem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowe nawierzchnie, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura sportowa i oświetlenie. W kilku rejonach Mławy jednocześnie prowadzone są miejskie inwestycje. Część robót jest już na finiszu. Przy innych na efekty widoczne dla mieszkańców trzeba będzie jeszcze poczekać. Na Łąkowej i Spokojnej powstaje droga z kostki. Z kolei w Alei Marszałkowskiej zmienia się droga dla rowerów. Kostkę zastąpi tam asfalt. Modernizacja obejmuje około 2,5 km od Studzieńca w kierunku drogi wojewódzkiej. Znacznie większy zakres ma przebudowa ulic Torfa Załęskiego i Nowoleśnej. Na to zadanie miasto zabezpieczyło 10 milionów złotych. Na razie prowadzone są przede wszystkim prace podziemne. Podobnie jest na Podbornej, gdzie budowane są wodociąg i kanalizacja. Sieć kanalizacyjna ma powstać również na Sosnowej i Leśnym Zakątku. Kolejne zmiany szykowane są na Krajewskiego. Po zakończeniu głównych prac ziemnych wykonawca przygotowuje nawierzchnię z kostki i elementów ażurowych. Te ostatnie mają przepuszczać część deszczówki do gruntu. Miasto przygotowuje też rozwiązania dotyczące odprowadzania wód w rejonie ulic Prusa, Traugutta, Dmowskiego i Republiki Pińczowskiej. Trwa również modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwszy etap to zadanie, na które przeznaczono 2 600 000 zł. Docelowo zmiany mają objąć m.in. boiska treningowe, oświetlenie, zaplecze i komunikację wewnątrz kompleksu. Wykonawcy wykorzystują jesienną pogodę, żeby przed zimą zakończyć możliwie dużą część zaplanowanych robót. Ludzie, którzy na co dzień działają na rzecz swoich miejscowości, spotkali się w Morawach. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza zgromadziła przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji i lokalnych grup. Takich osób jest wokół nas bardzo dużo, mówi posłanka Maria Koźlakiewicz.
3: Myślę, że jest ich sporo. Niektórzy chcą działać, tak nazwijmy, po cichu, ale jest dużo stowarzyszeń, które angażują inne osoby. Są różne grupy, gdzie mają wolontariuszy, więc naprawdę jest dużo tych osób, tylko nie każdy szuka poklasku, ale w tym miejscu chciałabym każdemu podziękować, który wspiera każdą najmniejszą inicjatywę, bo to pokazuje, jak jesteśmy solidarni i jak razem możemy wiele zdziałać.
2: Podczas gali rozmawiano m.in. o współpracy przy organizowaniu lokalnych inicjatyw oraz o roli liderów w małych społecznościach. Wolontariusze są samorządom i mieszkańcom bardzo potrzebni, mówi wójt gminy Stubski Jacek Świderski.
4: Są to liderzy praktycznie całej gminy. Osoby bardzo potrzebne, bo co roku praktycznie organizujemy pomoc dla kogoś i bez nich byśmy tutaj sobie nie poradzili. To są ludzie, którzy za przysłowiowe dziękuję i uśmiech na twarzy potrafią zrobić wiele dobrych rzeczy.
2: Osobny panel poświęcono ochotniczym strażom pożarnym i temu, jak działalność WSP kształtuje społecznych liderów. To ludzie niezwykli i bardzo potrzebni, podkreśla Adrian Gralewski z Akademii Pożarniczej.
5: Budowa lokalnych liderów, budowa wolontariatów, spotkanie to tak naprawdę 220 osób, którzy są tymi lokalnymi liderami. Za nimi stoi pewnie tysiące osób, którzy świadczą tą pomoc wolontarystyczną. Próba znalezienia siebie w tych organizacjach wolontarystycznych oraz próba dania kawałka siebie tym organizacjom to jest naprawdę ogromna wartość, która buduje nasze społeczeństwo.
2: Po części dyskusyjnej odbył się bal wolontariatu. Gala Społeczni Liderzy Mazowsza odbyła się w sobotę w hali sportowej w Morawach. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jak powinno wyglądać działdowo przygotowane na upały, suszę czy ulewny deszcz? Swoje pomysły mogą przedstawić najmłodsi mieszkańcy miasta. Ruszył konkurs plastyczny Zielone i Bezpieczne Miasto oczami dzieci. Konkurs skierowany jest do dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym w działdowskich placówkach. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pod hasłem Moje Miasto gotowe na pogodowe wyzwania. Na rysunkach mogą pojawić się drzewa, tereny zielone, miejsca dające cień czy rozwiązania pomagające zatrzymywać wodę. Technika wykonania pracy jest dowolna, ale obowiązuje format A4. Każde dziecko przygotowuje własną pracę. Następnie dzieci w grupie wybierają w głosowaniu jeden rysunek, który będzie ją reprezentował w konkursie. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody i wyróżnienia. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października. Zdjęcie lub skan pracy wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą mailową. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu. Sport. Jurand Ciechanów zwyciężył 24-22 w starciu z liderem Ligi Centralnej Szczypiornistów, zespołem Sandra Spa Pogoni Szczecin. Ekipa Jakuba Olszewskiego weszła w nową kampanię niemrawo. Trzy porażki na starcie sezonu to wynik znacznie poniżej oczekiwań kibiców, jak i samej drużyny. Rycerze przełamali się przy wsparciu własnej publiczności z bardzo wymagającym rywalem, choć po pierwszej części to Pogoń odjechała na 4 bramki. Jurand po pierwszym triumfie zajmuje 10. lokatę z dorobkiem 4 punktów. W sobotę ekipa z Ciechanowa znów zagra na własnej hali, tym razem z Grunwaldem Poznań. Początek o godzinie 17.30.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 17 stopni w naszym regionie dziś. Noc pochmurna, ale bez deszczu. Nad ranem rozpogodzi się, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Bieńkowski. Rozłam na prawicy, Mławski Szpital i inwestycja w Sierakowie. To główne tematy rozmowy. Będzie też o planach produkcji tureckich dronów pod Przasnyszem. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pakiet CPN wrócił. Czy unormuje ceny na stacjach? Polscy żołnierze dostaną nowe mundury według nowego wzoru. Jutro druga szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
3: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
2: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3,26 zł. I tu, zdaniem analityków, w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
2: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad pół tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
5: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
2: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga Obręb-Jonne po rozbudowie. Inwestycja za prawie 1 400 000 zł. OSP Stanisławowo najlepsze strażacy rywalizowali w Bieżuniu. Własna publiczność nie wystarczyła. Gorzka porażka Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej Obręb-Jonne w gminie Lutocin. Odbył się już oficjalny odbiór inwestycji. Prace objęły ponad 900 metrów drogi. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Po obu stronach wykonano metrowe pobocza, przebudowano także zjazdy i przepusty. Pojawiło się nowe oznakowanie. Dzięki inwestycji będzie znacznie bezpieczniej, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
3: Bezpieczeństwo jazdy, komfort zdecydowanie się poprawi. Tak by ruch, szczególnie pojazdów ciężarowych, odbywał się już bezproblemowo, bez kruszenia i łamania krawędzi dróg.
2: Inwestycja nie była skomplikowana, dodaje starosta.
3: To jest oczywiście inwestycja szlakowa, jak to nazywamy, a więc dosyć prosta w realizacji, obejmująca poszerzenie jezdni, oczywiście nowe rowy przydrożne, przepusty i oczywiście nawierzchnia asfaltowa.
2: Inwestycja kosztowała prawie 1 400 000 zł. 395 000 stanowiło dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a około 500 000 zł pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych wystartowało w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Bieżuniu. Najlepszy wynik uzyskali druhowie ze Stanisławowa. Drugie miejsce zajęła jednostka z Karniszyna, a na trzeciej pozycji zawody zakończyli strażacy ze Sławęcina. W rywalizacji uczestniczyły również drużyny z Bieżunia i Sadłowa. Zawody sprawdzały szybkość, sprawność i precyzję druhów, ale również współpracę całych zespołów. To umiejętności potrzebne później podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W zawodach wzięło udział 5 jednostek z terenu gminy Bieżuń. Rywalizację oceniała komisja sędziowska pod przewodnictwem strażaka z Państwowej Straży Pożarnej, młodszego kapitana Sławomira Rakoczego. 22 osoby zdobyły mandaty w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego. Młodzi radni zostali wybrani w 7 okręgach. Najwięcej, 5 mandatów, przypadło na okręg obejmujący zespół szkół nr 1 w Sierpcu. Po 4 przedstawicieli będą miały liceum ogólnokształcące oraz zespół szkół nr 2 w Sierpcu. 3 mandaty przypadły uczniom szkoły rolniczej w Studzieńcu. Po 2 młodzieżowych radnych wybrano w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sierpcu, zespole szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym oraz kolegium Leonium w Sierpcu. Przed nową Młodzieżową Radą Powiatu Sierpeckiego kolejna kadencja. Jej członkowie mają reprezentować młodych mieszkańców powiatu i włączać się w przygotowywanie inicjatyw skierowanych do młodzieży. Sport. Mławianka Mława przegrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-4 w 11 kolejce trzeciej ligi. Duma Zawksza nie była faworytem starcia przed jego rozpoczęciem, choć dobra dyspozycja w ostatnich meczach rozpaliła nadzieję w sercach kibiców. Początek zapowiadał wyrównaną walkę. W 30 minucie sędzia dopatrzył się przewinienia w polu karnym gospodarzy i podyktował 11, którą pewnie wykorzystał Świt. Mławianka dała radę wyrównać przed zakończeniem pierwszej części spotkania za sprawą świetnego strzał głową Tomasza Rojkowskiego. W drugiej połowie to goście przejęli inicjatywę, kontrolując przebieg meczu. Chwilę po wznowieniu gry świetnym strzałem z dystansu popisał się Jakub Tyska, znów wyprowadzając Świt na prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Gościom udało się trafić jeszcze dwukrotnie, zanim bramkę honorową dla Mławianki strzelił Marcel Bykowski, ustalając wynik na 2-4. Mławianka zostaje w dolnej części tabeli. W sobotę czekają wyjazd do Elbląga na mecz z Olimpią.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 17 stopni w naszym regionie dziś. Noc pochmurna, ale bez deszczu. Nad ranem rozpogodzi się, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Bieńkowski. Rozłam na prawicy, Mławski Szpital i inwestycja w Sierakowie to główne tematy rozmowy. Będzie też o planach produkcji tureckich dronów pod Przasnyszem. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Lisa.
1: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzut dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
3: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
2: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
4: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
2: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły 2 osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
5: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych srąc. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
2: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio senator Krzysztof Binkowski. Dzień dobry Panie Senatorze.
2: Witam Panie Redaktor i wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: Prawo i Sprawiedliwość wciąż, Panie Senatorze, tak?
2: Tak, oczywiście.
1: Bez zmian.
2: Prawo i Sprawiedliwość. Byłem tu przecież szefem na ten okręg, jakbym mógł zdradzić swoich wyborców, których reprezentowałem w wyborach chociażby. Także nie, Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście.
1: Nie było propozycji?
2: Były propozycje, były rozmowy, jak to w polityce, ale liczy się też w polityce taka jedna waluta, lojalność, i to też jest ważne. Lojalność wobec swoich kolegów, ale też wobec wyborców, bo to jest, myślę, taka waluta, którą warto docenić. Nie mogę zmieniać barw partyjnych tylko dlatego, że mi się coś tam chwilowo nie podoba. Mamy ogrom zadań przed sobą. Mamy wroga nie na prawicy, tylko na lewicy, i tutaj trzeba jako formacja prawicowa zjednoczyć siły i walczyć o te postulaty związane i z przedsiębiorczością, i z ochroną rodziny, i takie rzeczy, z którymi szedłem do wyborów, muszę reprezentować.
1: A czy to nie komplikuje sytuacji właśnie na prawicy, o której pan wspomniał? Czy za chwilę wybory, pewnie giełda nazwisk już ruszyła?
2: Na pewno komplikuje, panie redaktor. No jest tak, że w metodzie Donta jest jasność. To jest w czasie wyborów niestety przekłada się liczba partii na zmniejszenie mandatów, czyli rozdrobnienie tych partii spowoduje, że Donald Tusk będzie miał większą szansę na to, żeby rządzić kolejne 4 lata, więc ruch tutaj Mateusza Morawieckiego, Rozwoju Plus i tych wszystkich jego kolegów, koleżanek spowoduje to, że faktycznie ta formacja prawicowa opozycyjna, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa, dostanie troszkę mniej głosów, a to się przełoży na dużo mniej mandatów. A dla nich może, jeśli przekroczą próg badania

0: pokazują, że różnie z tym może być, no to zdobędą 7 mandatów, 8. Mhm. Więc to nic nie daje. To daje zwycięstwo.
1: Walczy się o tego samego wyborcę za chwilę.
0: Tak, daje zwycięstwo Donaldowi Tuskowi i tym się martwię.
1: Ale pan planuje startować na senatora w kolejnych wyborach?
0: Tak, ja tutaj...
1: Czy
0: tak
1: może
0: powiem,
1: na posła, czy może
0: nie,
1: są inne plany?
0: Tutaj moje plany, jeśli chodzi
1: może
0: o
1: może powrót do samorządu.
0: Polityczne plany mam takie związane właśnie z senatem. Tutaj się dobrze ulokowałem, jeśli chodzi o swoją aktywność. Działam w grupach parlamentarnych międzynarodowych, działam w Komisji Budżetu i Finansów. Ten budżet jest w tej chwili tak zrujnowany, że trzeba naprawdę go odbudować. Mamy straszną sytuację budżetową od kilku lat, gdy rządzi Donald Tusk. I ten kolejny budżet, który właśnie przedstawia, jest fatalny, ma ogromny deficyt. Będziemy go spłacać latami, nasze dzieci i wnuki. I tutaj się trzeba tym zająć.
1: Przejdźmy do spraw lokalnych, panie senatorze. Każdego polityka, który tu się pojawia, pytam o referendum, które miało być. No nie wiadomo, czy jeszcze będzie w Mławie. Jak pan skomentuje tę sytuację? Bo wiem, że pan też się angażował.
0: Tak, ja tu się angażowałem.
1: Angażuję cały czas zresztą.
0: Rozmawiałem wcześniej i z dyrektorem szpitala, ze starostą. Później wyszła sprawa z odwołaniem dyrektora. To fatalne ruchy. Uważam ze strony również pana starosty, którego może nie tak mocno krytykowałem, bo uważam, że też samorząd powiatowy nie powinien jakoś tam znacząco ingerować w działalność szpitala, jeśli tylko może mu pomóc, to okej. Inwestować po to, żeby zdobywać środki na jakieś doposażenie, na remonty, na takie przebudowy i tak dalej, to jak najbardziej. I tutaj w tym zakresie, no tutaj też były niejasności, prawda, bo tutaj pan dyrektor poprzedni mi zgłaszał, że nie ma wystarczających środków na czas ze starostwa, żeby uzupełnić wkład własny do projektów, co było dziwne, że trzeba było zwracać nawet środki. To tą rzecz krytykowałem. Natomiast jeśli chodzi o same takie personalne roszady, ja tutaj nie wnikam, bo to jest kompetencja zarządu. Byłem kilkukrotnie na rozmowach w starostwie i apelowałem o to, po pierwsze, żeby nie prywatyzować i nie iść taką ścieżką prywatyzacji szpitala, druga, żeby wziąć pod uwagę dobro pacjentów, i tutaj część postulatów zostało spełnione, przywrócenie niektórych oddziałów. No ale takie widzę taką chęć u pana starosty ręcznego sterowania szpitalem. Trochę dziwne, bo to nie w innych
1: samorządach.
0: Tak, w innych samorządach nie ma czegoś takiego. To znaczy, jest chęć pomocy szpitalowi, tak jak mówiłem o tych wszystkich inwestycjach. Natomiast nie widziałem nigdy czegoś takiego, żeby ręcznie dobierać tam personel i tak dalej. Tam chociażby zastępca powołany nowy i nie wiem, czy to w jakim trybie, kto doradzał. Jakieś dziwne takie ruchy, które zwróciłem się też z pytaniami o to, co było inspiracją do takich, a nie innych ruchów. Mam nadzieję, że to się nie odbije też na personelu, bo o ten personel też trzeba dbać.
1: Rozumiem, że zwracają się do pana w cały czas w tej sprawie mieszkańcy.
0: Tak, mieszkańcy się zwracają, właśnie też pracownicy szpitala. Stąd też moje interwencje. No nie mogę pozostać obojętny wobec ich głosu. I tutaj cały czas piszę pisma do starosty, oczekując odpowiedzi, jasnych deklaracji. Tutaj teraz mam kolejną zagwozdkę związaną z tym zastępcą. Czy to nie jest jakiś może, no właśnie pani redaktor wspomniała o tych ruchach na prawicy, czy to nie jest jakiś nominat tutaj ze strony prawicowej, budowanie jakichś przyczółków nowej partii. Przecież to jest ze szpitalem. Jakie to może mieć związki?
1: Ma pan tu na myśli Rozwój Plus, rozumiem, tak?
0: No że tak, to by było kroki? Fatalne, jeśli to jest prawda. Ja się oczywiście z pytaniami zwróciłem o to do pana starosty, ale pan starosta nie powinien się zajmować sprawami jakimiś krajowymi i polityką prawica, lewica, tylko tutaj podwórkiem lokalnym, gdzie się zaczyna życie ludzi i walczy się w zasadzie o ich zdrowie i życie w szpitalu. Te inwestycje, które były utracone na skutek może zaniedbania jakiegoś pana starosty, no powinny być przywrócone. Takie rzeczy, taka koncentracja na takich działaniach, a nie tego typu ruchy. nie dziwię się, że wywołują poruszenie wśród mieszkańców i zdenerwowanie tak naprawdę.
1: Okej. Okay. Mam nadzieję, że podzieli pan się z nami odpowiedziami.
0: Państwu, tak, jakie dostanę odpowiedzi.
1: Bardzo już z góry dziękuję. No ale idźmy dalej, bo chciałabym zapytać trochę o powiat przesnyski, bo jak już wspominaliśmy, jak już w rozmowie, że był pan starostą i trochę koszula bliższa ciału. Wiem, że zabiega pan i zresztą strefa ekonomiczna w Sierakowie to powstała za pana czasów, można tak powiedzieć, kiedy pan był starostą i wiem, że pan zabiega wciąż o tą strefę ekonomiczną, żeby tam ta strefa się rozwijała i jest kolejny krok, są plany ulokowania w Sierakowie koło Przesnysza tutaj. Dla słuchaczy, którzy nie są z powiatu, produkcji tureckich dronów. No muszę powiedzieć, że bardzo mnie to zainteresowało. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Proszę parę słów więcej o tym powiedzieć. Co to za
0: projekt? Ma pani redaktor rację, że jestem z Przesnysza i tutaj z naszego okręgu, można powiedzieć, ale jestem też właścicielem od roku mieszkania w Mławie, także jestem mławianinem, można powiedzieć. Także,
1: ale nie zameldowanym.
0: Nie zameldowanym, ale mi się podoba rozwój Mławy, jeśli chodzi o strefę gospodarczą. Chciałbym takiego rozwoju też tej strefy w Przesnyszu. Stąd moje zabiegi i do ministra Kosiniaka-Kamysza, który mówił o rozwoju technologii dronowej, a my mamy tam na tej strefie lotnisko sportowe, które sprzedałem wcześniej jako starosta Politechnice Warszawskiej. Stworzyła tam laboratorium badań lotniczych właśnie nad dronami. Też badają te wszystkie technologie. Potrzebują partnerów, również takich biznesowych, żeby wdrażać te różnego rodzaju technologie. Rozmawiałem z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem obecnie, żeby te technologie, które mamy zamiar rozwijać jako Polska, również rozwijać w Przesnyszu. Powiedział, że okej, ale nic się w tej sprawie nie dzieje. I to mnie martwi, dlatego zapraszam kolejnych partnerów, chociażby z Turcji, z którą mam bardzo dobry kontakt, bo jestem wiceszefem grupy polsko-tureckiej w parlamencie. Zaprosiłem pana ambasadora plus 17 firm już w tej chwili z różnych branż, to nie tylko drony, ale żeby pojawiły się na tej strefie, żebyśmy porozmawiali o gospodarce. Tureckie firmy szukają miejsca w Europie, gdzie zainwestować. Dobrym miejscem jest Polska, a najlepszym właśnie nasze Mazowsze i tutaj czy Przasnysz, czy okolice. Muszę dbać o swój okręg. Okręg Ciechanowski jest
1: oczywiście
0: duży. Mamy i w Ciechanowie miejsca.
1: I w
0: Mławie, i w Płońsku, i w Przasnyszu, i w Żurominie. Więc ja tutaj zabiegam o to. Zaangażowałem samorządy też lokalne i mam nadzieję, że ta oferta, którą przedstawimy, również z państwowymi instytucjami, bo zaprosiłem też Agencję Rozwoju Przemysłu, Polską Agencję Handlu i te wszystkie, które wspierają przedsiębiorców również z innych krajów, a także naszych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować za granicą czy lokalnie, żeby tutaj w tej strefie i w innych miejscach tutaj w naszym okręgu działać, ściągać kapitał. I ci Turcy, którzy mają chęci, mają duży kapitał i mają prężne firmy, również w zakresie dronowym, mogą tu zainwestować i to będzie z korzyścią dla naszych mieszkańców.
1: A jak samorządowcy na to? Bo słyszę, że pan ich zaprosił do tego projektu, więc musiał pan
0: jakoś zachęcić. Ja rozmawiałem właśnie ze starostą.
1: Czy raczej bardzo
0: przychylnie? Samorządowcy zawsze chcą mieć miejsca pracy, chcą mieć tych przedsiębiorców, bo to zatrzymuje ludzi lokalnie, że się nie wyprowadzają stąd. O to nam wszystkim chodzi. Więc tutaj starosta powiatu przesnyskiego jak najbardziej ochoczo przystąpił do tych rozmów, projektu. Będziemy razem tutaj oprowadzać pana ambasadora i tych przedsiębiorców. Będziemy mieli też rozmowy w starostwie zorganizowane B2B, czyli biznesmeni ze sobą będą rozmawiali o tym, jak mogą rozwijać się tutaj na naszym terenie.
1: No bo jednak drony i te technologie to przyszłość. To przypomnijmy, kiedy to spotkanie?
0: 7 października. Wszystko mam na razie potwierdzone, choć życie bywa przewrotne, bo to już było przekładane. Mhm. Miało być wcześniej. Natomiast 7 października ma się odbyć to spotkanie na strefie gospodarczej, a także w starostwie powiatowym w Przesnyszu.
1: No mam nadzieję, że to spotkanie dojdzie do skutku, a pan podzieli się z nami w najbliższym czasie efektami tegoż spotkania. No dziś panu bardzo dziękuję. Słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem był senator Krzysztof Bieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Niezmiennie.
0: Tak, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich państwa.
1: Do usłyszenia. Barbara Ploch.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień października. W 1944 roku, po klęsce Powstania Warszawskiego, Aleksander Gieisztor trafił do niewoli, z której powrócił do Warszawy po 7 miesiącach. Był jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: Refleksja nad samym sobą była zawsze hasłem stawianym przez filozofów życia.
2: W 1954 roku do miasta Ciechanów zostały wcielone okoliczne wsie – Tatary, Kargoszynek i Śmiecin Nowy. W 1987 roku odbyła się premiera komedii wojennej Misja Specjalna. Rolę Szulca, aktora współpracującego z Niemcami, zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Angaż, proszę bardzo! Recenzyjka, proszę bardzo!
2: W 1990 roku ksiądz Jan Dzieniszewski został skierowany przez ówczesnego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego do budowy kościoła w nowo powstałej parafii świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
5: Całujemy spracowane ręce naszej matki, wolnej ojczyzny.
2: W 2007 roku odbyła się premiera filmu Wszystko będzie dobrze z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Film powstawał m.in. w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim. Za charakteryzację odpowiadał urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
6: Co ty robisz?
7: Nigdzie nie jedziemy, pan jest kompletnie pijany.
6: Dobra, kruszyki.
7: Nie, upił pan się jak świnia.
6: No co jestem?
2: W 2010 roku profesor Brunon Hołyst został odznaczony za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości i rozwoju polskiej nauki, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Specjalista w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieisztora w Pułtusku.
8: Powinna być rozwinięta sieć poradni psychologicznych, żeby w każdej sytuacji trudnej dziecko mogło zwrócić się po poradę.
2: W 2019 roku urodzony w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Radosław Waleszczak został powołany w skład Programowej Rady Patronackiej Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9: Czarniecki, prowadząc działania w rejonie Przasnysza, Chorzel, Ciechanowa, miał za zadanie przede wszystkim rozpoznania siły bojowej wojsk szwedzkich.
2: W 2019 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk został wypożyczony na rok do belgijskiego klubu Royal Charleroi.
10: Poproszę kolejne pytanie.
2: Urodzili się. W 1906 roku Stanisław Weber, podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, brał udział w walkach pod Mławą. W 1964 roku w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Andrzej Brocki, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, inspektor do spraw koordynacji pracy szkół i placówek oświatowych w referacie do spraw finansów oświaty i sportu w Urzędzie Miasta w Przasnyszu. Zmarli w 1927 roku Sam Warner, urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, współzałożyciel i dyrektor zarządzający wytwórnią filmową Warner Bros. W 2014 roku Anna Przybylska, aktorka, fotomodelka. Największą popularność przyniosła jej rola policjantki Marylki w serialu Złotopolscy, którego akcja toczy się m.in. w powiecie płońskim i nowodworskim.
11: Wujek Emil zaprosił mnie do Gostolina na wieś, a wieczorem idziemy do państwa Złotopolskiej na kolację.
12: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jutro benzyny nieco droższe niż dziś. Potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji. Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
3: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
2: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88.
3: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
2: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
2: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
5: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
2: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Co na obiad?
7: Co jemy na obiad?
8: Mamo, a co na obiad?
2: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jesień pod znakiem remontów, mława w budowie. Dzieci zaprojektują zielone działdowo, konkurs dla najmłodszych. Lider na deskach, Jurand z pierwszym zwycięstwem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowe nawierzchnie, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura sportowa i oświetlenie. W kilku rejonach Mławy jednocześnie prowadzone są miejskie inwestycje. Część robót jest już na finiszu. Przy innych na efekty widoczne dla mieszkańców trzeba będzie jeszcze poczekać. Na Łąkowej i Spokojnej powstaje droga z kostki. Z kolei w Alei Marszałkowskiej zmienia się droga dla rowerów. Kostkę zastąpi tam asfalt. Modernizacja obejmuje około 2,5 km od Studzieńca w kierunku drogi wojewódzkiej. Znacznie większy zakres ma przebudowa ulic Torfa Załęskiego i Nowoleśnej. Na to zadanie miasto zabezpieczyło 10 milionów złotych. Na razie prowadzone są przede wszystkim prace podziemne. Podobnie jest na Podbornej, gdzie budowane są wodociąg i kanalizacja. Sieć kanalizacyjna ma powstać również na Sosnowej i Leśnym Zakątku. Kolejne zmiany szykowane są na Krajewskiego. Po zakończeniu głównych prac ziemnych wykonawca przygotowuje nawierzchnię z kostki i elementów ażurowych. Te ostatnie mają przepuszczać część deszczówki do gruntu. Miasto przygotowuje też rozwiązania dotyczące odprowadzania wód w rejonie ulic Prusa, Traugutta, Dmowskiego i Republiki Pińczowskiej. Trwa również modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwszy etap to zadanie, na które przeznaczono 2 miliony 600 tysięcy złotych. Docelowo zmiany mają objąć m.in. boiska treningowe, oświetlenie, zaplecze i komunikację wewnątrz kompleksu. Wykonawcy wykorzystują jesienną pogodę, żeby przed zimą zakończyć możliwie dużą część zaplanowanych robót. Ludzie, którzy na co dzień działają na rzecz swoich miejscowości, spotkali się w Morawach. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza zgromadziła przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji i lokalnych grup. Takich osób jest wokół nas bardzo dużo, mówi posłanka Maria Koźlakiewicz.
3: Myślę, że jest ich sporo. Niektórzy chcą działać, tak nazwijmy, po cichu, ale jest dużo stowarzyszeń, które angażują inne osoby. Są różne grupy, gdzie mają wolontariuszy, więc naprawdę jest dużo tych osób, tylko nie każdy szuka poklasku, ale w tym miejscu chciałabym każdemu podziękować, który wspiera każdą najmniejszą inicjatywę, bo to pokazuje, jak jesteśmy solidarni i jak razem możemy wiele zdziałać.
2: Podczas gali rozmawiano m.in. o współpracy przy organizowaniu lokalnych inicjatyw oraz o roli liderów w małych społecznościach. Wolontariusze są samorządom i mieszkańcom bardzo potrzebni, mówi wójt gminy Stubski Jacek Świderski.
4: Są to liderzy praktycznie całej gminy. Osoby bardzo potrzebne, bo co roku praktycznie organizujemy pomoc dla kogoś i bez nich byśmy tutaj sobie nie poradzili. To są ludzie, którzy za przysłowiowe dziękuję i uśmiech na twarzy potrafią zrobić wiele dobrych rzeczy.
2: Osobny panel poświęcono ochotniczym strażom pożarnym i temu, jak działalność w OSP kształtuje społecznych liderów. To ludzie niezwykli i bardzo potrzebni, podkreśla Adrian Gralewski z Akademii Pożarniczej.
5: Budowa lokalnych liderów, budowa wolontariatów, spotkanie to tak naprawdę 220 osób, którzy są tymi lokalnymi liderami. Za nimi stoi pewnie tysiące osób, którzy świadczą tą pomoc wolontarystyczną. Próba znalezienia siebie w tych organizacjach wolontarystycznych oraz próba dania kawałka siebie tym organizacjom to jest naprawdę ogromna wartość, która buduje nasze społeczeństwo.
2: Po części dyskusyjnej odbył się bal wolontariatu. Gala Społeczni Liderzy Mazowsza odbyła się w sobotę w hali sportowej w Morawach. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jak powinno wyglądać działdowo przygotowane na upały, suszę czy ulewny deszcz? Swoje pomysły mogą przedstawić najmłodsi mieszkańcy miasta. Ruszył konkurs plastyczny Zielone i Bezpieczne Miasto oczami dzieci. Konkurs skierowany jest do dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym w działdowskich placówkach. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pod hasłem Moje Miasto gotowe na pogodowe wyzwania. Na rysunkach mogą pojawić się drzewa, tereny zielone, miejsca dające cień czy rozwiązania pomagające zatrzymywać wodę. Technika wykonania pracy jest dowolna, ale obowiązuje format A4. Każde dziecko przygotowuje własną pracę. Następnie dzieci w grupie wybierają w głosowaniu jeden rysunek, który będzie ją reprezentował w konkursie. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody i wyróżnienia. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października. Zdjęcie lub skan pracy wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą mailową. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu. Sport. Jurand Ciechanów zwyciężył 24-22 w starciu z liderem Ligi Centralnej Szczypiornistów, zespołem Sandra Spa Pogoni Szczecin. Ekipa Jakuba Olszewskiego weszła w nową kampanię niemrawo. Trzy porażki na starcie sezonu to wynik znacznie poniżej oczekiwań kibiców, jak i samej drużyny. Rycerze przełamali się przy wsparciu własnej publiczności z bardzo wymagającym rywalem, choć po pierwszej części to Pogoń odjechała na 4 bramki. Jurand po pierwszym triumfie zajmuje 10. lokatę z dorobkiem 4 punktów. W sobotę ekipa z Ciechanowa znów zagra na własnej hali, tym razem z Grunwaldem Poznań. Początek o godzinie 17.30.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kąciołka.
3: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
4: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
3: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Jan Nabrzeń.
5: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
2: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
6: Agresja jest coraz większa,
2: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
2: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannę i obserwację medyczną, skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze kiedy przepisy wejdą w życie.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
9: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
8: Ale nie był to raz i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
10: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju.
8: A ten spokój może się dziś skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Ostatniego dnia mistrzostw, w środę, w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet, Polskę będzie z kolei reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. W sobotę Niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Polkę z walki o medal wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą.

0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Michał Nowakowski, historyk mławski. W 1920 roku rozstrzygały się losy wojny polsko-bolszewickiej. Tym samym losy obrony niepodległości Polski, ale i Europy. Punktem kulminacyjnym tej wojny była Bitwa Warszawska, a następnie Bitwa Niemeńska. Jednak to szereg starć, bitew i potyczek było wpisane w panoramę tego konfliktu zbrojnego, w tym działania militarne na północnym Mazowszu, na Zawkrzu, ziemi mławskiej i w samej Mławie. Kiedy nawała bolszewicka zbliżała się do naszego miasta, już 13 lipca 1920 roku powstał w Mławie Obywatelski Komitet Obrony Państwa, który zajmował się werbunkiem do Wojska Polskiego oraz zbieraniem funduszy na pomoc wojsku. 17 lipca starosta mławski wprowadził stan wojenny, a obronę Mławy powierzono grupie operacyjnej Działdowo, dowodzonej przez pułkownika Kazimierza Habicha. Trzeba podkreślić, że Mława była wówczas węzłem komunikacyjnym mającym duże znaczenie. Tutaj bolszewicy spodziewali się silnego oporu. Natomiast kluczowym zadaniem polskiego zgrupowania było niedopuszczenie do przerwania linii kolejowej Warszawa-Gdańsk i odcięcia Pomorza od centrum. Po zdobyciu Ostrołęki przez Armię Czerwoną front przesuwał się błyskawicznie na zachód. Już 8 sierpnia wieczorem wojska bolszewickie poprowadziły skoncentrowane bezpośrednie uderzenie na przedpola Mławy od wschodu z kierunku Szydłowa. Początkowo losy tego starcia przechylały się to z jednej na drugą stronę. 9 sierpnia pod Mławą zameldował się 3. Korpus Kawalerii, dowodzony przez Gajchana, który po całodziennych walkach przed Zmierzchem zajął miasto. Następnego dnia Polacy przeszli do kontrataku. Wypchnęli Rosjan w kierunku Gruduska. Jednak przewaga nieprzyjaciela była znaczna i w efekcie Mława została zajęta 10 sierpnia do godziny 14. Po kilkugodzinnych walkach tego dnia wojsko polskie wycofało się na północny zachód w kierunku Działdowa. Polskie straty to 150 zabitych i rannych żołnierzy i około 200 żołnierzy wziętych do niewoli. 10-dniowa okupacja naszego miasta trwała do 21 sierpnia 1920 roku. W tym czasie Sowieci

0: Sowieci próbowali wprowadzić w mieście rządy rad robotniczych na wzór komunistycznej Rosji. Utworzono Rewkom, który miał m.in. propagować wśród ludności mławy ustrój sowiecki. Bolszewicy organizowali różne spotkania, mityngi, na które przychodzili młodzi Żydzi oraz sympatycy komunistów i członkowie milicji ludowej. Stosunek ludności mławy do okupanta był nieżyczliwy, obojętny, a w efekcie wrogi. Mieszkańcy, mimo nachalnej propagandy, nie dali się wciągnąć do współpracy z najeźdźcą. Mława, podobnie jak większość polskich miast, w tym czasie była w dramatycznej sytuacji. Polskie położenie zmieniło się dopiero po kontruderzeniu wojsk polskich pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego znad rzeki Wieprz, które wywróciło całkowicie dotychczasową, dominującą pozycję czerwonoarmistów na Mazowszu. Wojska bolszewickie zostały okrążone i zaczęły uciekać w panice na wschód. Mławę wyzwoliła 18. Dywizja Piechoty, dowodzona przez Franciszka Krajowskiego, urodzonego w czeskim Waleszynie w 1861 roku, generała Dywizji Wojska Polskiego, wcześniej generała majora Cesarskiej i Królewskiej Armii. W skład dywizji wchodził m.in. 144. Pułk Strzelców Kresowych, któremu to właściwie przyszło po walkach wręcz około godziny 13 wkroczyć do miasta, wspomnianego już 21 sierpnia 1920 roku. Dowódcą pułku był major Marian Ocetkiewicz, urodzony w Chrzanowie w 1895 roku. Młody oficer, uczestnik I wojny światowej i żołnierz Legionów. Dowódca i żołnierze zostali obrzuceni kwiatami przez szczęśliwych i wdzięcznych mieszkańców Mławy.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga Obręb-Jonne po rozbudowie. Inwestycja za prawie 1 400 000 zł. OSP Stanisławowo najlepsze strażacy rywalizowali w Bieżuniu. Własna publiczność nie wystarczyła. Gorzka porażka Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej Obręb-Jonne w gminie Lutocin. Odbył się już oficjalny odbiór inwestycji. Prace objęły ponad 900 metrów drogi. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Po obu stronach wykonano metrowe pobocza, przebudowano także zjazdy i przepusty. Pojawiło się nowe oznakowanie. Dzięki inwestycji będzie znacznie bezpieczniej, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
3: Bezpieczeństwo jazdy, komfort zdecydowanie się poprawi. Tak by ruch, szczególnie pojazdów ciężarowych, odbywał się już bezproblemowo, bez kruszenia i łamania krawędzi dróg.
2: Inwestycja nie była skomplikowana, dodaje starosta.
3: To jest oczywiście inwestycja szlakowa, jak to nazywamy, a więc dosyć prosta w realizacji, obejmująca poszerzenie jezdni, oczywiście nowe rowy przydrożne, przepusty i oczywiście nawierzchnia asfaltowa.
2: Inwestycja kosztowała prawie 1 400 000 zł. 395 tysięcy stanowiło dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a około 500 000 zł pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych wystartowało w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Bieżuniu. Najlepszy wynik uzyskali druhowie ze Stanisławowa. Drugie miejsce zajęła jednostka z Karniszyna, a na trzeciej pozycji zawody zakończyli strażacy ze Sławęcina. W rywalizacji uczestniczyły również drużyny z Bieżunia i Sadłowa. Zawody sprawdzały szybkość, sprawność i precyzję druhów, ale również współpracę całych zespołów. To umiejętności potrzebne później podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W zawodach wzięło udział 5 jednostek z terenu gminy Bieżuń. Rywalizację oceniała komisja sędziowska pod przewodnictwem strażaka z Państwowej Straży Pożarnej, młodszego kapitana Sławomira Rakoczego. 22 osoby zdobyły mandaty w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego. Młodzi radni zostali wybrani w 7 okręgach. Najwięcej, 5 mandatów, przypadło na okręg obejmujący zespół szkół nr 1 w Sierpcu. Po 4 przedstawicieli będą miały liceum ogólnokształcące oraz zespół szkół nr 2 w Sierpcu. 3 mandaty przypadły uczniom szkoły rolniczej w Studzieńcu. Po 2 młodzieżowych radnych wybrano w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sierpcu, zespole szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym oraz kolegium Leonium w Sierpcu. Przed nową Młodzieżową Radą Powiatu Sierpeckiego kolejna kadencja. Jej członkowie mają reprezentować młodych mieszkańców powiatu i włączać się w przygotowywanie inicjatyw skierowanych do młodzieży. Sport. Mławianka Mława przegrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-4 w 11 kolejce trzeciej ligi. Duma Zawkrza nie była faworytem starcia przed jego rozpoczęciem, choć dobra dyspozycja w ostatnich meczach rozpaliła nadzieję w sercach kibiców. Początek zapowiadał wyrównaną walkę. W 30 minucie sędzia dopatrzył się przewinienia w polu karnym gospodarzy i podyktował 11, którą pewnie wykorzystał Świt. Mławianka dała radę wyrównać przed zakończeniem pierwszej części spotkania za sprawą świetnego strzał głową Tomasza Rojkowskiego. W drugiej połowie to goście przejęli inicjatywę, kontrolując przebieg meczu. Chwilę po wznowieniu gry świetnym strzałem z dystansu popisał się Jakub Tyska, znów wyprowadzając Świt na prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Gościom udało się trafić jeszcze dwukrotnie, zanim bramkę honorową dla Mławianki strzelił Marcel Bykowski, ustalając wynik na 2-4. Mławianka zostaje w dolnej części tabeli. W sobotę czekają wyjazd do Elbląga na mecz z Olimpią.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj!

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
4: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
3: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
2: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martyna Skatelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
5: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost: tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
6: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
5: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
2: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
7: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
2: Kampania Dzieciństwo bez Przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Anną Wekic trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Wekic. Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekic prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Tiebreak przegrała do zera, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła. Moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny żużlowy cykl Grand Prix, poinformowali organizatorzy Mistrzostw Świata. Oznacza to jego powrót do tej rywalizacji po 3 latach. Janowski był pełnoprawnym uczestnikiem indywidualnych Mistrzostw Świata w latach 2015-2023. W tym okresie 4 razy w klasyfikacji generalnej zajął 4 miejsce, a w 2022 roku sięgnął po brązowy medal. Przyznanie mu dzikiej karty oznacza, że w cyklu Grand Prix będzie się ścigać 4 Polaków. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrz globu Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
2: Jutro bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur na północy i tam po południu będzie padać deszcz, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. A rano możliwe mgły, szczególnie na południu Polski. Ciepło do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
0: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wóz strażacki potrącił śmiertelnie kobietę na przejściu dla pieszych. Rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Przemyt żółwi i papug udaremniony na Sycylii miał być jednym z najwyższych w ostatnich latach. Agnieszka Trojanowska-Bis, 64-letnia kobieta, zginęła po tym, jak potrącił ją w Łodzi na przejściu dla pieszych wóz strażacki. Do wypadku doszło po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. Nie ustąpił pierwszeństwa. Potrącona piesza zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Czas na kukurydziane żniwa. Kombajny wyjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Polscy rolnicy liczą więc na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskim.
3: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
2: Ale według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ceny benzyny rosną nie przez Ormus, lecz Ukrainę i demokratów, powiedział dziś prezydent USA Donald Trump. Według amerykańskiego przywódcy za wzrost cen odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach USA rządzonych przez demokratów. Cena benzyny i oleju napędowego używanego intensywnie m.in. przez amerykańskich rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Przed wybuchem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła $3.81 za galon. We wrześniu podskoczyła niemal dwukrotnie, po raz pierwszy przekraczając kwotę $6.50. Na Sycylii udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych. Zwierzęta odnaleziono stłoczone w pudełkach i kartonach w samochodzie w porcie Pozzallo na Sycylii. Zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6. O tym, czy do przyszłorocznego turnieju Polska awansuje bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach, zdecydują jutrzejsze rozstrzygnięcia grupy F. Do Euro 2027 w Serbii i Albanii zakwalifikują się zwycięzcy każdej z 9 z grup eliminacji. Najlepsza drużyna z drugich miejsc także otrzyma przepustkę do turnieju głównego. 8 pozostałych o awans powalczy w barażach. I tu szansa dla Polski. Obecnie nasz kraj w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwszy, ale jutro może nas jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzących w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją. Wtorek bardzo słoneczny, chociaż trochę więcej chmur pojawi się na północy kraju i po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach możliwe będą przelotne opady deszczu. O poranku mgły, szczególnie na południu Polski. Na termometrach najcieplej na południu do 23 stopni, w centrum do 20, na północy do 16.
4: Podsumowujemy sportowy tydzień, a działo się dużo. Dokonają tego
5: Jan Olczak
4: i Jarosław Wydra. Zapraszamy.
6: Kultura fizyczna.
4: Dobiega końca mecz Bośnia i Hercegowina-Polska. Po meczu Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów liczyliśmy na to, że będzie to taki mecz założycielski. Tymczasem Bośnia i Hercegowina mocno przeciwstawiła się Polsce. No i niestety ten mecz przegraliśmy. Ale czy powinno nas to dziwić? Przecież Bośnia i Hercegowina grały na mundialu. Nas tam nie było.
5: Z jednej strony tak, jest to rywal, który na mundialu zagrał. Z drugiej strony jednak oczekujemy od naszej kadry nieco więcej. Od kadry, która miała przecież walczyć o ponowny awans do dywizji A Ligi Narodów. Tak, Tak się jednak nie stanie. No, niestety. Bośniacy okazali się po prostu lepsi i znowu czegoś tej drużynie zabrakło i trzeba zacząć sobie zadawać pytania, w którą stronę idzie nasza reprezentacja, czy to jest taka gra, którą chcemy widzieć, czy trener Urban rozwija ten zespół w sposób odpowiedni. Już takie pytania wielokrotnie się pojawiały. No, nie najlepsze wydaje się decyzje kadrowe, no, wątpliwej jakości to powołanie i wątpliwej jakości gra między innymi Karola Świderskiego. No i właśnie, też na konferencji prasowej przed tym spotkaniem sam trener Urban no tak prześmiewczo odpowiedział na pytanie, kim zagramy na szpicy w obliczu braku Roberta Lewandowskiego. No i takim pytaniem retorycznym odpowiedział, czy mamy napastników. No i właśnie, no i tu się nasuwa pytanie, czy ja to jest wina. Mieliśmy Karola Czubaka, którego można było powołać, tak się ostatecznie nie stało. No więc tak naprawdę to zgrupowanie przeszło pod znakiem problemów, które tak naprawdę, no, problemów trenera Urbana, które sam sobie stworzył i sam musiał na nie szukać rozwiązania. Czy trener Urban pozostanie na swoim stanowisku? Tego nie wiemy. Oczywiście na pewno w PZP nie będą siedziały szachy i różne polityczne strategie. Dopiero niedługo zapewne dowiemy się, czy szkoleniowiec pozostanie na swoim stanowisku, ale no trzeba myśleć, trzeba podejmować decyzje, bo kwalifikacje do Euro już coraz bliżej, więc trzeba po prostu przygotować tą decyzję, trzeba znaleźć kogoś i trzeba wiedzieć, jak ten zespół dobrze w końcu przygotować.
4: Nie najlepsze wspomnienia mamy także po meczu Mławianki Mława.
5: No niestety liczyliśmy na więcej, ale tutaj porażka ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-4 w 11 kolejce Betclic trzeciej ligi. Co prawda Mławianka faworytem spotkania nie była, no to powiedzmy sobie wprost, ale po tych ostatnich solidnych spotkaniach pewna nadzieja była, pewna nadzieja na dobry wynik była. No, wszystko zaczęło się sypać w 30 minucie meczu, kiedy to sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym Dumy Zawksza. No i niestety Świt tą sytuację wykorzystał. Mieliśmy 0-1. No ale to nie był koniec walki, bo Mławianka zdołała wyrównać jeszcze przed końcem pierwszej połowy za sprawą świetnej główki Tomasza Rojkowskiego. Druga połowa, no to już niestety trochę inny piłkarski świat, bo Świt zaczął dominować. Świt narzucił swój styl gry i bardzo szybko odjechał bramki na kolejno 2-3 i 4-1. I tu już w zasadzie była walka jedynie o honor, który no nieco starał się podratować Marcel Bykowski, który trafił do siatki i ustalił wynik na 2-4. Zatem Mławianka pozostaje w tej dolnej części tabeli. Dalej niestety ta strefa spadkowa straszy. Nadal jest ona blisko. No trochę jak w takim thrillerze. Trochę biegnie za naszym bohaterem, za naszym kopciuszkiem, jakim jest Mławianka Mława. No i mamy nadzieję, że już niedługo biało-zieloni wyjdą z tej opresji i będą w stanie grać na trochę większym luzie, chociaż wydaje się, że są potrzebne jakieś zmiany mimo tego krótkiego okresu dobrej dyspozycji. To trzeba mimo wszystko trochę pozmieniać, trzeba z innym mentalem chyba podejść do tych meczów ligowych.
4: Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk wygrali swój pierwszy mecz Ligi Europejskiej. Było to spotkanie na wyjeździe z niemieckim VfL Gummersbach. Pierwsze zwycięstwo w Lidze Centralnej mają także piłkarze ręczni Juranda.
5: No i to jakie zwycięstwo, trzeba zaznaczyć, bo 24-22, ale uwaga, z liderem Ligi Centralnej, czyli z Pogonią Szczecin, no to jest wynik, którego się absolutnie nie spodziewaliśmy, ale jesteśmy bardzo miło zaskoczeni. No po tych trzech porażkach na starcie tego sezonu ekipa Jakuba Olszewskiego to w końcu zagrała zagrała tak, jak oczekują na pewno kibice na hali w Ciechanowie, bo tam właśnie rozgrywane to spotkanie rycerze, mimo tego, że po pierwszej części byli z tyłu, byli dosyć wyraźnie z tyłu, to pięknie odrobili stratę, no i jest to pierwsze zwycięstwo, jest to bardzo ważne zwycięstwo, mamy nadzieję, że drużyna rycerzy no nieco pójdzie na fali, że trochę to zwycięstwo doda skrzydeł, bo no cóż, no nieczęsto się wygrywa z liderem rozgrywek i to w takim stylu, także mamy nadzieję, że to jest początek jedynie dobrych informacji. Jak na razie Jurand zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 4 punktów.
4: Zwycięstwa nie było w Chengdu, zwycięstwa Huberta Hurkacza, ale finał tego turnieju i tak cieszy, chociaż po dzisiejszym spotkaniu półfinałowym w Pekinie jesteśmy trochę zaniepokojeni, bo Hubert Hurkacz tego meczu nie dokończył i w drugim secie przystanie 3-2 dla jego przeciwnika. No, musiał zejść z kortu, bo odnowił mu się uraz pachwiny i miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Iga Świątek po thrillerze porannym w Pekinie pokonała Chorwatkę Donnę Vekić i już awansowała do 4. rundy tego tysięcznika chińskiego. W Tokio rywalizował Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem i zakończył swój udział w ćwierćfinale debla tego turnieju. I teraz Eurocup koszykarski, Śląsk-Wrocław. Pierwsza porażka, było to spotkanie pierwszej kolejki grupy C i przegrana z Budućnością Podgorica 75-99. Katarzyna Niewiadoma Fini miała pecha na Mistrzostwach Europy, bowiem przewróciła się na ostatnim zakręcie i ostatecznie zakończyła rywalizację w europejskim czempionacie na 6. miejscu. Już w indywidualnych startach, w czasówkach nie będzie brała udziału, została wycofana. Włoch Davide Piganzoli wygrał wyścig Giro dell'Emilia. Filip Gruszczyński 44, Michał Kwiatkowski nie dojechał do mety. Wyścig Sparkassen Münsterland Giro wygrany przez Olafa Koidża. 35 Marcin Budziński i 39 Stanisław Aniołkowski, natomiast 115 Kamil Małecki. Coppa Bernocchi wygrane przez Noah Isidore i tu Marcin Budziński i Filip Gruszczyński nie ukończyli tych zawodów. Mistrzostwa Europy na żużlu. Madsen wygrywa i został mistrzem Europy. Srebro Janowskiego, brąz Woryny, więc dwóch Polaków mamy na podium. No i w Pardubicach też ogromna radość dla Czechów, bowiem po raz pierwszy od 2017 roku Czech wygrał z Latą Prilbę. W finale pokonał Andrzeja Lebiediewa i Kaja Huchenbecka. Najlepszy z Polaków Jakub Jamruk był 12. No i rajd Sardynii zakończył Mistrzostwa Świata w rajdach samochodowych. No i mamy Brytyjczyka mistrzem świata.
5: No, niesamowita historia w WRC. Co tam się działo, to motorsportowo chyba mogę porównać jedynie do już ikonicznego Grand Prix Abu Zabi 2021. No, cudowna historia. Elfyn Evans zdobył po raz pierwszy tytuł mistrza świata. No, ale jeszcze do ostatnich sekund wydawało się, że to nie on będzie mistrzem świata, a Oliver Zolberg, który jechał świetnie na ostatnim OS-ie, miał sporą przewagę. No, ale dosłownie w ostatnim momencie Oliver Zolberg po prostu pomylił się, przestrzelił, no i po prostu odpadł, wyleciał za trasę, stracił cenny czas, rozbił samochód. No i tyle było z mistrzowskiego tytułu. Co się wtedy działo w Walii, to jest niesamowite. Absolutny wybuch radości, no ale też tytuł zasłużony, to trzeba podkreślić, że był po prostu Brytyjczyk bardzo, bardzo mocny. No i jest to pierwszy tytuł dla Brytyjczyków od czasów Richarda Burnsa, który zdobył tytuł mistrza świata 2001 roku. Wcześniej dla Brytyjczyków zdobywał tytuł Colin McRae, no i legendarny Colin McRae. No więc trzeba powiedzieć, że czekali Brytyjczycy na ten sukces i w końcu się doczekali. Rajd Sardynii dalej i polski akcent, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajęli trzecie miejsce w klasie WRC 2 Challenger, więc kolejny dobry występ i jest, no cóż trzeba to powiedzieć, radosne zakończenie sezonu dla polskiego rajdowca, który no cóż, miał pewne wzloty i upadki w tym sezonie. Zostajemy w motorsporcie, tam Formuła 1 i Grand Prix, no brzmi to absurdalnie, ale Grand Prix Bahrajnu w Malezji. Na torze Sepang absolutny kuriozum. Tam na początku bolidy nie wytrzymały deszczu, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, zatrzymały się na torze. Opóźnienie 1,5-godzinne, ale ostatecznie po niewiarygodnym wyścigu wygrał Max Verstappen przed Andreą Antonellim i Lewisem Hamiltonem.
4: Bartek Marszałek może zapomnieć o Mistrzostwie Świata, bowiem Grand Prix Szanghaju w motorowodniackiej Formule 1, bardzo nieudane, nie ukończył wyścigu sprinterskiego, nie ukończył także wyścigu głównego. Kacper Mejna na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie pokonał Wiktora Ramireza przez jednogłośną decyzję sędziów i ta wygrana, myślę, że mocno przybliży go do walki o coś większego niż tylko zwycięstwo w walce wieczoru na gali w Koszalinie. Adrian Merong został triumfatorem rozgrywanego w Szkocji turnieju golfistów Alfred Dunhill Links Championship. To impreza z dużą renomą i dzięki temu zwycięstwu Polak będzie mógł występować w tych rozgrywkach do końca przyszłorocznego sezonu. I jeszcze Mistrzostwa Europy w Atenach. W strzelectwie reprezentanci Polski zdobyli złoty i brązowy medal w konkurencji Skeet Duet. Z kolei w rywalizacji trio mężczyzn też mamy medal srebrny. Początkowo był brązowy, ale zdyskwalifikowano drużynę z Cypru. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
5: Jan Olczak,
4: Jarosław Wydra, dobranoc.
5: Do usłyszenia.